0: Ty bebo, znieruchomiony rojcze, zobaczmy się, krzyczysz tu.
1: Matka sobie zwane rozmę, ale ma tam jakiś zapomirytał.
2: Radio Študent pomerja na 89,3 MHz. UKV Stereo.